0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.